Moja punca ma perfektne nos. Kok se gunca, nobe nos. Nasmejana i skos in skos. Ja to se otako ne bi zalubil. Kdo pa tak ne pa...